0: cyniczny pobytek nasz jest, czy ahojenie. No, to je kuska sportowanie. Wydzięcy się budaczu nasze uczbne rubryki pola da Szyman Heduszka raz kelko energii poprawą przy raczu na instrumencie przetrebamy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Hudźenie wupudża wieselowe człowieku. Wubudża jeho kreativitu a pomha koncentracji. A cele przypodla są też jeszcze kalorie spala. Kelko to dokładne je, wotwisuje od instrumenta a człowieka samego. Jako przykład zamysł raz w osobu, kiedy waży 80 kg. Piskają hodzinu przy klawierie, by są niedzie 200 kalorii zubiło. Podobnie je to z huslemi, trompetu albo przy dirigowaniu. Ke przyrównaniu hodzinku so wukodżować płaciciło jenoś niedzie 160 kalorii. Runie tylko spalisz, gdyż siedzio piszczałku, albo gitaru rajesz. Bóle sportu esu liczby przy bubnowaniu, hacz do 320 kalorii so tam zubi. To płaci też za pokodowych hudźbników, kiż marszieruja. Wo sebie dujorju, gdyż so potom bubna. We rockowej albo metalowej hudźbie tak prawie wucechnuje, spali samo jeszcze wiac, hacz do 400 kalorii. A gdyż hudźbnik przy biadle przydatnie jeszcze spiła, samo jeszcze wiac. Przyczyna za to, że leży w tym, że nie je hudzinie jenoś dzieło z postami. Dzierżinie ciała, koordynacja, a husto dehybanie całego ciała aktywiruje muskulaturu a kryny w obtok. Przydatnie dobia na przykład dujorio swoją techniku dychania kontrolować, sztoś jeszcze wiac energii przetrzeba. Wiezo nie może so hudzinie ze sportowymi drużinami przyrunować. Hodzina jogowania przetrzeba na przykład nikak 800 kalorii. To żaden instrument nie docpieje. Przyjusim so tu pokaza, że nie je racz na instrumencie jenoś stroje za duch a słuch, ale też za całe ciało.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Szyman Heduszka nam przedstawił, kelko kalorii przyraczu na instrumencie spalicze. Czy zaczmijcie do napół szczęście.

0: Mädchen Opa in der Puschenstrich.
1: Serbski Rozwus. Pojeszcze. W studiu Matej Giswauk.
2: Dobre ranie. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka so tyntydżen dziwowa skupina słowianskich mięczinów. To je Federalistyska Unia autochtonych narodnych mięczinów FUN zdzieliła. Dziwowej skupiny, kotryż przedseda je Hartmut Leibner, przysłuszeja też Serbia. W Tiranie chce dżas so przedewszym z położeniem makedonskiej mięczyny w albanijskiej zabierać, a z rolu narodnych mięczinów na zapadnym Balkanie na puczu do Europskiej Unii. Przy Waskuskim Nihovym lesu nastanie prina dożywienska stacja Krabatowej kolesomarskej ścieżki. Tam ma so za niedzie 20 tysac euro budka za woczastwienie z dwurycznymi taflemi, wosybitymi szpielemi a w obrazu i galeriju z poczałom ke Krabatowej poetce natwaric. Projekt dostanie spychwanie z liderowego programu tak Klaudia Steglichowa od regionalnego managementa Hornio-Wużyska Hola Ahate. W nazimie ma so twarić klitu, k z początki sezony ma budka za kolesowariu a puczowaki potom hotowa być. W biegu przychanych let ma podwu krabatowie kolesowarskie ścieżki cokonie 12 takich dożywieńskich stacji nastać. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychany tydzień w budyśnie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu wopczyli so 170 szuloków a szulorio 7 letników z Kulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a Budyśina. Na szelakorych stacjach są nadawki z przyjotowane, kiedy są ze żywieniem a tworzeniem spisowaczela zabieraja. Partnerojo są Smolarec Knijania, Niemskie Serbskie Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwoz, Dom Brezanec Słowy w Budyśinie, Serbski Ludowe Ensemble, a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obczelnicy mają na przykład post za Instagram przyjotowacz a figuru młodego brygadownika na fasadzie Serbskiego Doma usledzić. W Rulec Mynie na Czpryju, kiż słysza do gminy Trebin, chce dża dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczelja jednowosny na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Na rok za to dostanie czeslania z Brezuki, płacić ma to niszto wiacać 100 tysac euro. Rulec Myn na Czpryju je pola turystu woblubowane, a poskiczuje miestru mierzby z czomom albo pławidłom, kaj jeszcze je szkole

0: Elefant sagt Ruby.
1: Weh, weh, weh. Wieder, wieder musst a Wunamagangi.
2: Mulka Halla, na Jessac Tissac Wuji, Schieze Stanu, Platzaja, Aviskaja, Husatza Koja. Tolle doži wie skire na koncertach a nic na wiedomostnych konferencach. Tola tak jest ostało kunstydzenia na letnym onkologijskim zetkaniu USA. Tam szedsta ich usledżorio a sledżorki usledki studie z nowym medikamentom przeciwo raki brusznie slinicy, niemsce bauchspeicheldrüse. Je to ciężka forma raka, kotra szledma na terapię reaguje. Samo ze chemoterapiu pacjenta zwiedza biu nieszto miesacu po diagnozy zemreja. Przyczyna je protein zmienom kras. Tutun rejaduje rozczynie a dzielenie bańko czyle, a miał poprawomienoś nakwilnie aktywny być. Przy raku brusznej slinicy pak je protein mutacje dla szun czas aktywny, a da rakowe bańki bez haczenia rozcz. Przez lidżesatki żno spytaja farmaceutki a lekario mutirowany kras zaso nieaktivny činič. Tola jeho struktura je tajka, zoso medikamenty z nim prawie zjazać nemoža, z čimž nemoža jeho zadžarženie wobliwovač. Runie za to pak jeso netko skunčne kandidat namakał. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z nim wobdzieli so 500 nasmierć chorych osobów z metastazami a bez uladów na hojenie. Połeca z nich dosta medikament, tam na połeca chemoterapiju. Wusledk pacjenta z nowym medikamentom bych u przerezku dwojce tak długo żywi. Oni po spoczatku studije przerezne jeszcze jace hać cina czy miesacu przeżywichu, porno jenoś 6 miesacam przy chemoterapii. A też czas, kotrym się został pacjentów nakwilnie stabilizował, a korość zadzierżała, so od ci na 7 miesacu jace hać podwoji. Przy usiem, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka vec byč. Tola po lidžesatkach polnych přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrež dotal na žane medikamente reagoval neje. A tajki vulat je sledžarjo a lekarki na konference k dovemu aplausi ponu.
1: Wieder, wiedomost a wunamakanki.
3: Bis in der Rubrika zmierczynom winkom, menschino ische potem i wiedlik nasdom.

0: 8:07 sedmiście mierzwocza nam tojšto przeradzadzieś. Ja poladam do Matio mierzwocza, na to on polada każdyki kutny polcaj.
1: Policja z G.
0: Papiery, broszu, pojdźcie moje won.
2: Genau, tak jo. Na autodroze 4 do Smira Zorelca, mier społcznicu a ohonom, mier so przy nakładnym aucze, začarał się w obrócz kolesa puknęła. Dziele puknęnie w obrócze z leczachu pon do piekawia, kiżby samsen Smira popuczu a auto w obszkodzichu. 10 euro szkody nasta, ale zranene nichtu niebu. A we slepom, tam je 40-letny muž sredu poponio ilegalnie na industriju przestrinien štumpuščio. Straža policajska revíra přikvata, to chcúš muž z dung štumaru na vodviesť. 10 euro škode je nastava a netko sa revírova kriminálna služba s padustvom zabiera.
0: A netko Mati, ty sa so přečenila, da? To budále je zbušitko poriadku.

0: Dobre, tmy čo dopadne po sedmiche. Nové možnosti nakupovania na kraju. Sámsky volejbulový dorost abo vúbidžovanie honačo, to sú nekotre témy v junijským vúdaču Vúľatka. Júce sobotu pri podňu môžete tu vidieť. Milan Krojlich nám ďalšiu tému vúsevania netko hižo krotka skrotka predstaví.
1: Šlepovská dostane pláce, bola nás. Tu by tam na tie desce klečeč. Rybe bude, buď se dobrega, a te šipčo se s tvojim kým.
2: Šulcký džen kajš před stoljetami skrúti disciplínu a kvostaniom. V Serbským šulckým muzeu v Stroži pola Hučine doživieja dženzniši šulario, kak to nie debie v takej małej vesnej šuli.
3: 4 kruč späť.
1: 20.
2: Członka domy z niskoho towarstwa Radiška Marlis Koniechtec w Szulskim Muzeum pokazuje, jak niedy tu wuknechu. Nimo pisania a liczenia by ważne praktyski dziel wódźba szulskiej zarodzie.
4: Desu tu byli widzieć, jakie rostliny zaczą, co może z tym czynić, kiedyś byli, ja wiem, są one te żałby warili, a takie wice, sirup czynili. Čaj, vizo, tak a tak, to sú nešo nauklivé šuli.
2: Sieghard Kozel je 1945 v Stroži do šule zastupil. Vumienenia za šulských novačov

Dżinsa, są niektóre mężczyzny za dokładnie 4 wotem rozprawiam, kiedy kalorii jem w spali, albo wody budzie, gdyż instrument rajesz. To jest man Hiduszka w usledziu. Do to chcemy pak poladać do Krostawy, w ohonim kraju, tam zaklinczy Jenička Koralová kantáta Johana Sebastiana Bacha a to skvádnostne 350. narodnín Paula Gerharta. Niečo popúdňu štyrioch v cirkvi v Krostavie, to je tá, kdež maja tie svaune, zlbomanové píščele po takým, kdež tam do tastu přímaš zaviesče tiež kalórie zubíš. O tým nedom poveda Simon Hiduška v našim seriálu Krščenta, kdež je Miles Smith dospíval.

0: sad kmičinou do na povose myšie, vočinčo v okno široko, vočinčo pak ty široko vašu protičku, Mateo.
1: A utrmne Jack za pokiju, my však šeca zase namovjame, pušče čel nam svoje tamine, a také se to činiło. Wonjewa wobara nebelčice, przeprošuje šitke dzieci, starších, dziedo a woko a hostči v utrmne na dziečace svedžen, oni pisaja, juce to budže od popana 2 maj. A to we Wonjo Wobornym Depocie, dobrowolnie Wonjowie Wobory Nybelczyce, tam zmea Kowy Atykans, Krosnowansku Żercz, a przy realnym wetrze rzeka Wodamorsz, poncewisa też z wodu pryska, tu iż lubi ludzie nic na kupanskie wice, a trynia myslicz, albo zabyć, tak oko, dobrowolna Wonjowa Wobora Nybelczyce weseli są na mnoich, małych, a wulkich opetowariów, a na realne dzieczacy swiedzen, juce, wod, poponu dwiemaj, we Wonjo w obornym depocie w Nybelczycach. Tak jen to może napisać nam na przykład przez WhatsAppku.
0: Utro mnie, Jack, mam, a zawieszcie się da tamte szlimo za dzieci. Dziewięć do na powosy mich.

Mitschminchen oder na po, was mich hier nur dom zlipkom na po. So schiete nasche Polizche z Matejom Gieswaukom. Lada mi pak ischte raz na czarowsi dzień. Stas serbskich wiri wirche czera we serbskich katuskich woza nach swi dzień. Boże, hociwa swi ciwo. Stuś nie ischte na naszu internetu stronu, abo do naszych socjalnych syczu. Bola dał tam smy wam wszelakie impresje czarowsze ho sjato dnia. Ze swosadu wozi wili mi zdruj mam wobrazy ze Spanczic Kukowa, ze Sralbicka, stisz ze Sradworia. No a stuś chce se naczytać, to ma to z cywa z tutymi Nebiesami po takim z tym baldachinom na sebi, abo tež s demonstrancu tu nieč poladnie do runia do našej app MDR Serbia. A tam sme nekotre zajímavostky za vás znosili a nimo toho zoniče tež, kak so svičin druže sviči a menuje.

Ci sa ci mincino po' na po' vostre mechie. Pochi uoi è dost, do conza te genia. Vodgensi se ho zahaja so ve holešovski dubravce, sakske mištostva ve skakanju, mištostva koni, zvečonim kinom, juca nedželu zmija tam ponno. Potom nimo uvečovanju tež vodmenjac program za džiči, kiš moža tež raz na ponju sedžo, tam je nekovo verčeč. Dženca koncertuje šulerje obudeske v okresne hučmi šule v nemsko-serbskim ljudovim dživadle na vonem jevišču a pokazaja, što su v šulskim leče navuknili z počatke dženca večer sedmih. Torunja dženca s čeprošeni v ocioch na dvoru v svedžen do Serbskeho muzeja v Kočebu, so tam dogazite za sraz doječ dovo, jaz sam pobeva nisem. Tema je vonje modro čist z prednoškom a praktickim bus pytaniom. Hucz mnie w obróbi pobudnio, jak Schwarz. A potem poladamy też do jutrzejszej soboty, do telewizyjno magazyna, programa MDR Wulatko Wusywa, a to też stajnie przy budniu 12. Do runie na jutrzejszej sobocie zmija we Wóżyskiej hali we Wojerecach wulku bozu numismatikariu, po takim ludziki szoria so za historyjskie pieniądze. Czas wotrania gdyż chcecie tam się dojeć od 9, aż do przypodnia 12, a snano mowa tam się tyś tunia, bo tam nie ze zdruszczej sznuru raz dojeć, a so poradzować dać, co ma ja tam do wosobitych pieniędz do sznuru związane, to z tym myślą, tam so też niko troszkę li zajmowostka, a też zajmowa stawizna koła. Wymieńczy nie jeszcze potem je cybilki na wosom, Anke Lautenbachowa.

0: Wahl.
1: Weh, weh, weh. Wir da, wieder most, a Wunamaganki.
2: Mulka hala, na dziesac tysac ludzi, szice stanu, placaja, a wyskaja, husaca koża. Tole dożywi skiry na koncertach, a nic na wiadomostnych konferencach. Tola tak jest ostało kunst tydzienia na letnym onkologiskim zetkaniu USA. Tam szedztaj ich usledżorio a sledżorki usledki studie z nowym medikamentom przeciwo raki brusznej slinicy, niemsce bauchspeicheldrüse. Je to ciężka forma raka, kotra szledma na terapię reaguje. Samo ze chemoterapiu pacjenta zwiecza biu nieszto miesacu po diagnozy zemreja. Przyczyna je protein z mienom kras. Tutun rejaduje rozczynie a dzielenie bańkoczyle, a miał poprawo mienoś nakwilnie aktywny być. Przy raku brusznej slinicy pak je protein mutacje dla szun czas aktywny, a da rakowe bańki bez haczenia rozcz. Przez lidziesatki żno spytaja farmaceutki a lekario mutirowany kras zaso nieaktivny činić. Tola jeho struktura je tajka, zaso medikamenty z nim prawie zjazać nemoža, z čimž nemoža jeho zadzorženie wobliwovač. Runie za to pak jeso netko skunčne kandidat namakał. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z nim wobdzieli so 500 nasmierć korych osobów z metastazami a bez wladów na hojenie. Połeca z nich dosta medikament, tam na połeca chemoterapiju. W usledk pacjenta z nowym medikamentom bych u przeresku dwojce tak długo żywi. Oni po spoczatku studije przerezne jeszcze jace hać cina czy miesacu przeżywichu, porno jenoś 6 miesacam przy chemoterapii. A też czas, kotrym się został pacjentów nakwilnie stabilizował a korość zadzierżała, so od ci na 7 miesacu jace hać podwoji. Przy usiem, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka vec byč. Tola po li džesatkach ponih přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrž dotal na žane medikamente reagoval neje. A tajki vulat je sledžarjo a lekarki na konference k dovemu aplausi ponu.
1: Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
3: W uspiechach przy likowaniu ciężkiego raka je rozprawiał Mirczyn Węk. Cymienczyny po cywilki na osobę.

Drode packte ja der Gavitzkas die Technikomädel Kenadjevic hier ist na noch zschewichtze die Tisch Livestream Raspobuchu zapiknit potem zosche doma ze skuchne won asse müsleli na ja hisch Raspobuchu kus gebittenem aber die sacklignem na potom to ninje alle geistertakle je nikotre skuli Vitzka zit die schische we djitschatzich nuschkach ma djitschatze kochosche dokisch so mitam tisch schalage technis ske wietze przestaili, ale dziewaja nasi kolego jo na tym zo za so tak spieszny, kajż możno sohodzić iż sabski rozwoz przez livestream. Słyszeć przyjemnie livestream precz, ton możecie rady w naszej app wotwołać tamto, że jeli ju jeszcze nie macie, możecie si ju też damotnie dyliszczanec MDR Serbia instalować. A tam widzicie też nie dom horeka na prawo radio, na kotryż klikniecie, a potem livestream wam zabierzi. Dwie Menschen hier, Bob Biedl, Knadjewitsch hier.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Dobre ranie, Bagaro!
3: Dobre ranie, Mišova. Nejeden sa krásny deň.
1: Aj, sme tu tento deň veľa docpili.
3: Ohaj. Po prvom sme náš plán za tuto týden ižo vodživali.
1: Što da je s nakladným autom? Čo dľa vone tak okolo smali?
3: Poj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Hevak to s potom ničo nebude.
1: Sme stopy za cewe podzasadzili. Wokoło cewe je wulkie jeliżonosce.
0: Tu proszę, przychodny stop.
1: Što to je nakładne auto? Je to la piatk. Nie dom je konc tydzienia.
0: Wiem, ale moja liścina.
3: He, kajka liścina da?
0: No wiesz to, la bagaro. Co mam stajnie liścinu z narałkami, kiedyś potem odhuczkuju.
1: Nakładne auto. Liścina za tutun tydzień je zaujście dospólnie odhuczkowana.
0: Nie pak, ona je prejcz.
3: Prejcz? No gdzie to może być?
0: No nie mam żadne zdacze. To je hotowa katastrofa. Liścina biehiście tajka. Dołha!
3: Doczekaj. Ty to lachisza niszta dniu doło, kajż bez wowy wokowa jeździć.
0: No kajż bez liściny, bagaro, kajż bez liściny!
1: Bez nie wiesz, czy nie wiesz, to masz czynić?
0: Bez nie nie ma mira. A czy nie tylko woprawdzie szo hotowe? Drbiu dalej!
3: Wokomek nakładne auto. Przemyslujmy raz zromadnie. Ja drażaną liścinu nie mam, kiedyś bych odhoczkował, ale nasze nadałki se spomiatkują.
1: Ja też. Tutun tydzień sme mieli nadałk szitkie stopy za pot wokoło leżonosce nastajić.
0: Haj.
3: A to sme niemale docpili. Ci stopy jeszcze faluja. Dobrze się po takim niedzielę iżo mieć.
0: Haj!
1: Tobie za tutun tydzień wszystko.
0: Jace nic.
3: Po takim przywiez mi falowacy ci stołpy, gdzie ram kiszny dom wório. Doryczane!
1: A potem je kunc a sjatok.

0: Napoczyły cześć.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W stolice albanijskie, w Tiranie, zetka so tutun tydzień dziwowa skupina słowiańskich mniejszyn. To je Federalistyczna Unia Autochtonych Narodnych Mniejszyn FUN zdzieliła. Dziwowej skupinie, kotrejż przedseda je Hartmut Leibner, przysłuszyja też Serbia. W Tiranie chcedza sa przede wszem ze położeniem makedonskie mniejszyny w albanijskie zabierać, a z rolu narodnych mniejszyn na zapadnym Balkanie na puczu do Europejskiej Unii. Przy Waskowskim Niwowym Lesu nastanie prynia dożywienska stacja Krabatowie Kolesowanskie Szczeczki. Tam ma so za niedzie 20 tysiąc euro budka za oczastwienie z dwurycznymi taflemi, wosebitymi szpielemi a w obrazowej galeriu z poczachom ke Krabatowie powiedzce natwarić. Projekt dostanie spychwanie z liderowego programa tak Klaudia Steglichowa od regionalnego managementa Hornio Wóziska Hola a Haty. W nazwie ma so twarić kletu ke spoczatki sezony ma budka za kolesowariu a puczowarki potom hotowa być. W biegu przychodnich let ma podwu krabatowe kolesowarskie ścieżki cokonie 12 takich dożywienskich stacji nastać. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychodny tydzień w budyżynie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu łapczyli so 170 szuloku a szulorio 7 letniku Skulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a Budyżina. Na szelakorych stacjach są nadoki sprzyjotowane, ki so ze żywieniem a tworzeniem spisowaczela zabieraja. Partnerojo są Smolarec Knijania, Niemsko-Serbske Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwóz, Dom Brezanec Svojbe w Budyżinie, Serbski Ludowy Ensemble, a w Serbskim Domie projekt Zari a Domowina. W obczelnice mają na przykład post za Instagram przygotować a figuru młodego brigadownika na fasadzie Serbskiego Doma w Usledzicz. W Holeszowskiej Dubrowce je konstydzienia skakanski turnier we wszystkich staromnych klasach. Kajesze zdzieli nesłaczanskie jechanskie towarstwo wubedżuja so jichaki a jichario ze swoimi koniemi sobotu a niedzielu. Jako wierzch przyzamknie so wubedżowanie ze zaprzachami. Nimo prówaniu zmieje też forum wiedy a zabawu za dzieci a swojby. Zaradło zakskich mistrzostwo w Holeszowskiej Dubrowce je krajny związk koniecą szporta. W Rulec Mynie nad Szprywiu, ki słysza do gminy Trebin, chcedza dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamkniechu radziczelio jednowosne na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Na rok za to dosta czyslania z Bryzoki, płacić ma to nieszto wiacać 100 tysac euro. Rulec Myn nad Szprywiu je pola turystów oblubowane, a poskiczuje miestrym jezby z czołomom albo z fławidłom, kajszteje szkole słaskie tury. Z ponowienia mosta chcedza w augustrze zapoczeć, a konc leta hotowi być. A hotowe to je dobre hesło. Nasze połyszcze namakacie też dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej domotnej app MDR Serbia.
3: Jestem ty hotowa na usmużą.
1: Wiedro.
3: Niekie ty naprzedeście.
2: Najprzej tajkę medry, no pancaty, cinacze stopniu mamy dalej. Wódyszczuje się nitka jeszcze takle naranie dopona. Potom zmiemy dżęca z wieczo dziela mruczyle w biu dnia. Może też zaraz porimać, albo dalej podjeszczować z blakami. Wostanie też wicy kojte, a żywe slibrote zalezy dżęca na maksymalnie 20 stopniu pohoni w Łużyce.
3: Nicuchu też, tak sumie czora jeszcze buja ratari oprali synu dziwa dżoczekaj, czemu ale nie, ladaj czemu przychodny tydzień, to ta co tydzień takie wino jete wiedro ulicy niczo nie budzie z synom dziwaniom, ja nie wiem. To dneska niczo nie budzie, przyjąt tydzień jeszcze. Na drogach se niczo nie stała. Tyż so w ulicy tu w Serbskiej Łużyce niczo nie kopi. Ja muszę rad lubisz raz aktualizować, dokąd ja widzę minucę z ojo runeteka. Smuszka jedzie, nie, za nas nic. Dobro jest, bo do dżęci szarania, jeżeli macie nieco na utrobie, potom so przyzywcze 0591 734 100, albo też przez chat.
1: Serbski rozwóz.
3: Cztery mięczyny ponapu, dziewięć się, a ma tej cyle z dworliwie od zbyny.

0: sedem minutinu po napočujećih je nove možnosti na kupovanju na kraju. Samski volejbulovi dorost abo vubiđovanje kaponov honačo, to su nekotre teme. Ve junijskim budačo vulatka, juce sobotu pripotnju možete tute vidjeć, a Milan Grojlich nam dašu temu dženc rano hižo skrutka predstaji.
1: Šulski džen kajš před stoljetami skruti disciplinu akvostanjom. V Serbskim šulskim muzeju v Stroži pola Hučine doživjeja dženzniši šularjo, kak to nije debije v takej mauji vesni šuli.
2: Štori kruč špeč.
1: Członka domizniskeho towarstwa Radiška Marlies Koniechtec w Szulskim Muzeju pokazuje, jak niedy tu wuknechu. Nimo pisania a liczenia bie ważne praktyski dżel wuczba szulskie zarodzie.
3: Des wy tu byli widzieć, kajke rostliny zaczo, što muszę ja z tym czynić, kajś byli ja wiem, swoje te żałbu warili, a bo tajke wice zirup czynili. Czaj, wieso, tak a tak, to są nie szona ukliwe szuli.
1: Sieghard Kozel je 1945 w Stroži do szuli zastupił. Wumienienia za szulskich nowaczko byću tedy przełszo skromne.
4: Żadne wućplice, żadne rzeszyki, jenoś krydu na desku, a bad doma z nimi stare papry sobą przynesli, moje dla wad nowin, ten te kromy wurezali. Tak sme mi započeli.
1: To sej dženzniše riadonie, kiž Šulski muzej vopytaja, vizo jac predstajeć nemoža. Tež smerdžate samo zvarene čornidvo je za dječi dženca doživjenje. A zonia tež, zobichu Stroža a tamne se vokovo hučine, niede nimale ryze serbske.
0: Viaco ze Serbskeho šulskeho muzeja v Stroži vidiče juce v vulatku pripojdnu 12 v televizii MDR. No, hedyž tam snano stun muzej, šulski muzej vopytače a mali skonjechtec tam vidiče, kak tam agiruje, možeče se tež vobladač vursku zarodku, kiž su tam stvorili riadki, zapovožili nedom do zakoda na pravom boku, tam bujnjek čije, rejnje rostče, česač minčinou po napočivečeće.

0: Jeder so maš has možnost zes abatisu besadovač, tiš se staro abatisu Benedikto Vavorekec. To je hižo moža, dvojce, trojce. To je zna hižo kvilko jo, Monika Gerdesova je nedavno s ní pobesadovala. A to je ona vezotešara čipna byla, što ma staro abatisa kloštra Marina Viezda Benedikta Vavorekec povedač. Napšikvat tež, jako je do kloštra zastupiva sudre ratarstvo. Separatnej firmie tede davno hižo přepodali. Nedživajce toho, su riadnice pak tež sobu pomali.
1: Vezotrešte se cvinacin klivestu budiva. Sotra so tiež jen často na podoch sa pokočili, ale ja som potom tajnoč došiel, a zašte sme hojace zela a tubak sme plávali. Bo sme mieli veľkú rostlinu, tam je so tiež veľa sa pomalo od sotru. Takéž zašte z gartnána výšava, a tá je jara dere výšava, a to sme sa sa podpírali, a to sa typená, a sa všetko sa starali. Dziewięćdziesiąt sześć jest w gardna na Włodziwa, potem ona zauchywa. A nikt tam taka rejana zachoda na stoma.
2: A piwalnia, nie by tuszy ty się na piwalnia?
1: Hej, wiele lety są już klostry piwo w Tamarywa. Piwalnia jest zauchywa, jak to jest wani ten faren do treba, li potem za to spraszyna. Dabaj potem nie jest tak na najnowszym standardzie była, zwani zauchyli, za to spraszyna, z tym potem przetwarili.
2: A te prawa, a te licenze, a te meno jest woda kulowa, albo?
1: Hej.
0: To je povedala abatisa Benedikta Vavorekec staro abatisa, a što je hišče jac na útrobe miła, a to zoniva je o tym tež Monika Gerdesova, a na poskač môžete si to všetko ve nedelnejším vysielaniu sámskeho programa po jednačích. Čivič menšinu do čivičiche, dobré nepřije sámsky rozvoz. Kristof, chceš, štú sem ja.

0: Witaj, liebe Przysłuchaki, a Przysłuchacie. Hojo, Diana Szycowa za Was przy mikrofonie. A nint startujemy do końca tygodnia, a to Saski. Jan Scholske, so Jinsa Duce, te maju ten koins tygodnia cewo wesebne ulet prätk. Jovani su, to słyszysz o net u nas. Pön jo abiturne Ball planas Thema. Przespytowania gasu za letosa skorosze mimo, nint mogu abituriente na veliku svežince, myslisch? Ale nic ja no kleid a oblak maju se zapwaszisz. Teke mistno a catering wielgin drogiste. Tosz trebasz za finansirowanie dobre idee. Gregor Klim josep la uknikolskie firmy Dolnosarskiego gymnazjuma raz obsza schau. Se wie, aż zcielamy was derie przygotowanych do końca tygodnia, co se aktualnie czoj, a ktere terminy nie dialisko musisz, teke to u nas w serskim programie Żynca słyszysz. Po takie, startujemy net ze zczojeniem za naszych najmłodszych przysłuchariów. Rydnia Szczopeta.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
0: Końc tygodnia stoi przed jurymi. Lubi dzisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujkoju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żyńca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj szo raz.
2: Na mea mała lubałka, kaga se skońce zase raz doma swej pesteli spała,
3: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci bila jesno uspana. Filip jo hišči spal, a petom nie som vežala, co dim sama getovaš. Televizor nie som se viriva zašaltovaš. Cacu ga mežo šota Ramona teke vjelgin šuta biš.
4: A co ga se penciniva?
3: Co myśliwa na Kevina?
4: Aj, to jest nowe przyjaciel.
2: Przysy, Marianka, kto go to jo ten Kevin? Znajom ja jego.
3: Na se wie, mama. Tak zabywata, gato niamy, że szpysz.
2: Kevin? Kto jo przysym Kevin?
3: To jo ten, ketaroś jo sam doma.
2: Ach, togo Kevina, z filma ty minisz. Toga si mygawa net kronisz.
4: A na ktera idee se przy tom przyszła?
3: Na żadne wesebne, tato.
4: Nenta Jana iści grein, Majanka. Aż ja wama plaszota Ramone ten cewy tydzień dwójko wec tu nie było.
3: Nie, toga nie som groniła. Jano zajcza, dokuda som była, ako prydna uspana.
2: Joli, aż se nie mylim, si ga nikotare kniwy sobą miewa, ktere szurono cytasz.
3: Tak jo. Ale te prydne są maestnie przeczytała, a przeczytasz jo teke we studnie.
4: To pak ja pićku hinać wyżim.
3: Mężno, tato, ale czy ty już raz był plaszoty Ramony na prozdnina?
4: Beżko mnie ta mama do tych miast jeszcze dowoliła nie, beżko.
2: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajcza rano tam zachopił?
4: Och, nieco by se przeci namakało.
2: Ty mi zewszym jeszcze nie se ulicowała, coś się petom wednio getowali, Marianka.
3: To ja było cało okej. Sme drogowali, bazili, a samo w kinie pebyli.
4: O, w kinie som ja teke już raz bo.
3: Jo, tato, ale miastem pokazuju tam cało nowe filmy.
4: Jo, ta teke na pszaudu wiona, Marianka.
2: A pen... Co hiszi? Ja minim, wygas ty tam bywy cewy tyżyn.
3: Com ga już ulicowała, co smy cynili.
4: A Sora na przykład? Coś, co Sora getowali?
3: Dopudnia smy z Filipom obrazy melowali, a szota Ramona ją musała gadać, co smy melowali.
2: No jo, a petom?
3: Petom jo szota Ramona obietwariła, a my z Filipom smy gadały, co jo to było, co się wena wariła.
0: Redne ferie plašote Ramone suto bili. Sčo vi vaše ležojske ferie južo planovali, ljubežiši? Jan mjase cušči, pönjo tak daloko. Ale nepevi, žicem vam redne konc teženja.
1: Raz, dva, tri!

0: Luschna serska gromada, tojo dobre słowotek za pszidu zu wiec. Mia z tym su zawieszcze jużo dojśli. Janszojska domowinska kubka jo se żinca zajcza udała na napszaudu rytny uliet. A to do czeskej stolicy, do Pragi. Żinca zajcza jo bus wetjew ze skoro pieżdżase dwiesanarkami a wiesanariami. Krotko do jespy sme mogali powiedać z jadneju akio pedla. To jo Janszojska Klaudia Szewelisowa. Ju som szaszała, co maju predk.
1: Na myśmy to iżo dawno planowali do Prahy jeździć, dokulaż co my se Prag pobladaż, a tam dobrą zromadność mieć. Wiecie niedom, co my tu serski towarzystwo w Praze zetkaś, a tam nasz Paweł na nas czeka, myśmy hiżo wielkie narski na to.
0: Paweł, to jo Paweł Kuszka, wonjo cwąk towarzystwa przyjaszelu Serbu w Praze. Przed lietami jo był w Janszojcach, a tam susy sprzyjaszelili. Ninto skońcnie se zase zmakaju. Zawistrze, zeju Janszojske teke sasku drastwu sobu, a budu wenje przez miesto dundasz. Pön budu wicze teke we wesebnym restauranje.
1: Jo, planowane jo, aż sme wicze wieczo we ufleku. A tam sme skazali menu, a sme jaranarski na to, a tam to my też w serskie drastwy nastupisz. A to jest tu najwięcej znate restaurant w Praze, a kujście, gdyż jedzi do Prahy, tu in Dürbi, junu tam bysz.
0: Aż do niedzielę budu w Praze, a Klaudia Szewelisowa hyści nam groni, dla cogo se nint niewiecy wiaseli.
1: Na zosmy niento to docpili, zosmy zromadnie, a zo mamy wielki bus za to, a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu, a bachtaniu, a na zromadność.
0: No pen, dobry czas a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

0: Prednetne junia mame za sobu, vierašk na zachopienku tyžinja jo był sve žen žiši. Jo, a nic jano kutnju žiši, ale jadnas čo razu oplieto smeju se uknice a ukniki vjaseliš na svoj serski žišece casopis. Žo vop casopis płomje se ve. Juniove udaše zespominajo redaktorka płomienja Katarzyna Fidekova.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coś jo mnie nadpadnuło jo, aż miazy autorami, jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielkim wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiejskich twerbach Karla Blesiena w Barlinju jo napisała Lara, absolwentka dolnoserskiego gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby, lezenie. W tej zabier je w napiszo, a dajo psi tom szakę do rady. Tak psiduca autorka piszo, we niecom coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogo, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten w lezeniu, a w szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na dolnoserskim gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stare, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledała przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bodce z tekstem namakajoszo za to wedpowiedny QR-kod. A na co hyści mogu se cytaki a cytaje wjaselisz?
1: Na każdy pat na komik umił całki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi przedsledny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, ten su zawieścienarskie, jak se czojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jaden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, ze znajomy bliżej Joannu Peścic, wynabydli w Hysie Buzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele jo naprzodu zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płominiu, a sewie teke złucowania, gödańka a żołte. O przymieszę najnowszego udasza żiszecego casopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekova. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo trattöchter vönnojotsas domojhysch. Nem domojhysch chinesjame, misse sabirame se serskio rezo a tam jinsa se shakimi verbami. Zo a kak ne zo zinime. Nascha dolno serska rez mejo to rednie ukronisch. Togotla se wie jo autorka Pschiduzego Pschinoska Maria Elikowska Winklerowa se zase obscha schauer naschech serskich wiesanario ako povedajo serski wird mawego. Aveni su je dali za šake cynitosci pschikwade a šake rozkwadli.
1: Pschi rumowaniu dejau upasowaś aż se nie derijoš do ruki abo nogi. To penbejny cas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Venio se obsunu a prasnu, deriu z głowu doboma. Gaż se żedne biu, meżo byś aż jaden drugemu do wecołu klasnio, derio. Penten zmiejo medre flaki. Tenio ściakły a z pieściu derio doblida. Psi nie wiedre, nie dejś stojaś spes boma, do niego meżo gaderiś błysk. Deriś, abo sederiś, to se stanio jano jaden raz. Niega jo kużdy miał drejany wezyk, a w niom szakę wezył. Wezyk miał twarde drejane kelasa. Gaż si jen sięgnął, jo to tak derkało.
2: To wezyk derka na kamienianych drogach, a

0: To pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cełej sy. Sim więcej, gaż jo na wezu był nalodowany szaki riet, pszała muzyka.
1: Derkot so jo pnio gans blisko te kamienie.
0: Werby opisują cynitość. Na kaki partnie co ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko psiecej zasej, abo cały czas.
2: Derkaż to jo to grobne. Ale gaż jo nie to mały wezyck. To da jo derkaż, a derkotaż. Gaż to stajnie mniejsze. Gaż mają rzeszy takie małe wezycki.
3: Zajemne słowka są nam żeńca zase rozkwadli nasze wesanarie. To są byli Anna Fortowa z Mesta a Bernhard Natke z Nowej Jesy, Fritzok Szama z Drenowa a Alfred Kjacmarik z Prijavoza. Dalszny przynosk w rzeże nasza serska riec słyszysz o zase za dwa tygodnie. Tam pojrzą w dalszne cynitości a w kakiej mierze ju dożywiamy. Dajszo se przechwatasz.

Legenda Krabata inspiriru jo ašto žincajšnego nove generácie. Moda designerka Alison Schulz z Rožebusa zakoncujo tuchelu svoj studij za javiščovo obraz a ako

0: Togot Lanic, Zatjebio.
1: Kristin Mušta a Stefan Göbel z tego Spivaway. Suga cestčete małke wiece, ako nas rozwiaseliu, abo nam troštaju. Nic te velike droge dare. Šo se vam teke tak? V našej muzice tyženja žovo darjenju. A moj kolega Gregor Klim jo žinca upytau rono taki spiu, kenč ulicu jo vet tych małych dareko. Šednego dnia. Jaden wielki znany spiu jo to ze starego amerykańskiego musicala. To jo musical The Sound of Music. Tam dajo jednu scenu, tam jo gwona figura Maria gromadze ze swoimi žišimi. Miastym aż wence se szlimnie grima a niewiedro jo, opytajo Maria žiši zmirowasz. Wena se domyslio na šete wiece ako ma rada. Róże a deszczowe chrapki, żywe guse ako liesze we świetle miasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spiu spiwa legenda big band muziki Tony Bennett.

0: Witajcie, lubi przy słuchaki, a przy słuchariach. Hojo, Diana Szycowa za was przy mikrofonie. A nint startujemy do końca tygodnia, a to serski. Jan Scholzke, so Jinsa Duce, te maju ten koins tygodnia cewo wesebne ulet prytk. Żoveni su, to słyszy schon net u nas. Pen jo abiturne ball planas thema. Przespytowania gasu za letosa skorosze mimo. Nint mogu abituriente na veliku svejżeńce myslisz? Ale nic jano klejt a oblak maju se zapwasisz. Teke mistno a catering wielgin drogiste. Toż trebaš za finansirowanie dobre idee. Gregor Klim jose pla uknikolskeje firmy Dolnosarskiego gymnaziuma raz obša schau. Se wir, aż z cielomy was derie przygotowanych do końca tygodnia, co se aktualnie czoj, a ktere terminy nie dialisko musisz, teke to u nas w serskim programie Jinsa słyszysz o. Po takie, startujemy net ze czojeniem za naszych najmłodszych przysłuchariów, rednia z czapela.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio!
0: Końc tygodnia stoi przed jurymi. Lubi dzisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujkoju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żyńca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj się raz.
2: Na mea mała lubałka, kaga se skońcne zase raz doma swej pesteli spała, hm?
3: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci bila jesno uspana. Filip jo hišči spal, a petom nesom vežala, co dim sama getovaš. Televizor nesom se viriva zašaltovaš. Cacega mežo šota Ramona teke vjelgin čuta biš.
4: A co ga se penciniva?
3: Co myśliwa na Kevina?
4: Aj, to jest nowa przyjaciel.
2: Proszę, Marianka, kto go to jo ten Kevin? Znajomia jego?
3: Na se wie, mama. Tak zabywa ta gatu niamy, że szpysz.
2: Kevin? Kto jo proszę, Kevin? Hm?
3: To jo ten, ketaroś jo sam doma.
2: Ach, togo Kevina, z filma ty minisz. Toga se mega wa net gronisz.
4: A na ketare idee se przytom przyszła?
3: Na żadne wesebne, tato.
4: Nenta Jana iści grein, Majanka. Aż ja wama plaszota Ramone ten cewy tydzień dwójko wectu nie było.
3: Nie, toga nie som groniła. Jano zajcza, dokuda som była, ako prydna uspana.
2: Joli, aż se nie mylim, si ga niekotare kniwy sobą miła, ketare szorono cytasz.
3: Tak jo. Ale te prydne są majsne przeczytała, a przecie czytasz jo teke we studnie.
4: To pak ja pićku hinać wyżim.
3: Mężno, tato, ale czy ty już raz był plaszoty Ramony na prozdnina?
4: Beszko mi ta mama dotych miast jeszcze dowoliła nie, beszko.
2: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajcza rano tam zachopił?
4: Och, nieco by se przeci namakało.
2: Ty mi zewszym jeszcze nie se ulicowała, coś co petom wednio gytowali, Marianka.
3: To ja było cało okej. Sme drogowali, baslili, a samo w kinie pebyli.
4: O, w kinie som ja teke już raz bo.
3: Jo, tato, ale miastem pokazuju tam cało nowe filmy.
4: Jo, ta teke na pszaudu wiona, Marianka.
2: A pen... Co hyści? Ja minim, wygaz ty tam bywy cewy tyżyn.
3: Co mga już ulicowała, co zmy cynyli?
4: A Sora na przykład? Coś, co Sora getowali?
3: To budnia smy z Filipom obrazy melowali, a szota Ramona ją musała gadać, co smy melowali.
2: No jo, a petom?
3: Petom ja szota Ramona obietwariła, a my z Filipom smy gadały, co ja to była, co się wena wariła.
0: Redne ferie plaschotte Ramone suto billi. Scho vi vasche lischelske ferie jujo planovali lube gigi. Jan miasa zuschi pönjo tak daloko. Ale, nepe vi, jützen vam redne konstigenja.

0: Luštna serska gromada, to jo dobre słowo tek za pšidu zu wiec. Mia z tym su zawieszcze jużo dojšli. Janšojska domovinska kupka jo se žinca zajča udała na napšaudu rietne uliet. A to do českeje stolice, do Pragi. Žinca zajča jo bus vatjev ze skoro 50 vesanarkami a vesanarjami. Krotko do jespe sme mogali povedaš z jadneju ak jo pedla. To jo Janšojska Klaudia Ševelisova. Ju som šašava, co maju predk.
1: Na, my sme to ižo dawno planovali do Prahy jezdič, dokulaš, co my si Prag pobladaš a tam dobru zromadnosť mieť. Víče nedom chceme tún serský tovaristvo v Praze zetkáš a tam náš Pavel na nás čaká. My sme hižo jelgenársky na to.
0: Pavel, to je Pavel Kuška, von jo zvonk tovaristva přijašelu Serbu v Praze. Před lietami jo byl v Janšojcach a tam suse s přijašelili. Ninto skońcnie se zase smakaju. Zawistcze, zeju Janšojske tekesersku drastwu sobu, a budu venje przez miesto dundasz. Pön budu wicze teke we wesebnym restaurangie.
1: Jo, planowane jo, aż sme wicze wieczo we ufleku. A tam sme skazali menu, a sme veranarski na to, a tam to my też w serskie drastwy nastupisz. A to jest tu najwięcej znate restaurant w Praze, a kujście, gdyż jedzi do Prahy, tu in Dürbi junu tam bysz.
0: Aż do niedzielę budu w Praze, a Klaudia Ševelisova hyści nam groni, dla cogo se nint niewiecej wiaseli.
1: Na zosmy niento to docpili, zosmy zromadnie, a zo mamy wielki bus za to, a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu, a bachtaniu, a na zromadność.
0: No pen, dobry czas, a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

0: Prednetne junia mame za sobu, wierasz, kna zachopienku tyżynia, jo był sobie żyn dzisi. Jo, anic jano kudniu dzisi, ale jadna z czo razu oplieto, smieją se uknice a ukniki wiaselisz na swój serski dzisiecy casopis. Żo wop casopis płomnie se wie. Juniowe udasze zespominają redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coż ją mnie nadpadnuło jo, aż miazy autorami, jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiełskich twerbach Karla Blesiena w Barlinju jo napisała Lara, absolwentka dolnoserskiego gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby – lezenie. We tej zabier je we napiszo, a dajo psi tom szakę do rady. Takie psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogą, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na dolnoserskim gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stare, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledawa przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bodce z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co hyści mogu se cytaki a cytaje wiaselisz?
1: Na każdy pad na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi psiedzletny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, ten su zawieścienarskie, jak se trojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jaden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, ze znajomy bliżej Joannu Pescic, we nabydli w Hesiebuzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele jo naprzałdu zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płominiu, a sewie teke złucowania, gödańka a żołte. Obszymiesze najnowszego udasza dzisiecego czasopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekowa. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo trattöchter, wenn du jetzt sagst, Domoihüsch. Nehm Domoihüsch, die Nejame, misse Sabirame se Serski, Urezo, a tam Jinsa se Schakimi Verbami. Zo a kak ne zo zinime. Nascha dolno Serska Rez, mejo to Rednie Ukronisch. Togotla, se wie jo, Autorka Pschiduzeg Obschinoska, Maria Elikowska Winklerowa se sasi Obschaschauer, naschich serskich Wieshanario, ako povedajo serski wird mawego. Aveni su je dali za schake Zinitoschi Pschikwade a schake Rosquadli.
1: Pschi rumowaniu dejau upasowaš, aż se niederijosz do ruki abo nogi. To penbejny cas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Venio se obsunul a prasnul, deriu z głowu do boma. Gaż se żedne biu, meżo byś aż jaden drugemu do wecołu klasnio, derio. Penten zmiejo medre flaki. Tenio ściakły a z pieściu derio do blida. Psi nie wiedre, nie dejś stojaś spes boma, do niego meżo gaderiś, błysk. Deriś, abo se deriś, to se stanio jano jaden raz. Niega jo kużdy miał drejany wezyk, a w nią szakę wezył. Wezyk miał twarde drejane kelasa. Gaż si jen sięgnął, jo to tak derkało.
2: To wezyk derka na kamienianych drogach, aż to tak szercy. Derka, szercaś, to te same akustyczne.
3: Tak derda, ten derda przez te kamienie, a przez te depki.
1: Ale gaż mam przed wecyma, kak su niega uglidali wejsne a mieściańskie drogi, pen słyszym ten zogol. Traktory su perżyściach, a ja brate weze pe drogach derkali.
4: Derkaś, ja bym tak skoka ten wysm, derka to derka jo.
1: Ten jo cały cas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, giarbata, derkotata.
2: A koniu wiesz, ten tyke se derkoco po drodze.
1: Wes derkoco pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cełej sy. Sim więcej, gaż jo na wezu był nalodowany szaki riet. Pszała muzyka.
4: Derkoco jo pnio gans blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, abo cały czas.
2: Derkaś to jo to grobne, ale gaś jo nie to mały wezyck. To da jo derkaś, a derkotaś. Gaś to stajnie mniejsze. Gaż mają rzeszy takie małe wezycki.
0: Zajemne słowka są nam żynca zase rozkwadli nasze wysanarie. To są byli Anna Fortowa z Mösta, a Bernhard Natke z Nowiesy, Fritzo Kszama z Drenowa, a Alfred Kjacmarik z Prjavoza. Dalszny przynosk w reże nasza serska riec słyszysz o zase za dwa tyżynia. Tam pojrzo wo dalszny cynitości, a w kakiej mierie ju dożywiomy. Daj się, że przechwatasz.